0: Maria, błoda Ty połna, spod z Tobою, błogosławiona Ty między żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl za nas grzesznych, zasadaj na czasu smrti naszej.
0: Raduj się, Maria, błoda Ty połna, spod z Tobою, błogosławiona Ty między żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl za nas grzesznych, zasadaj na czasu smrti naszej.
0: Raduj się, Maria, błoda Ty połna, spod z Tobою, błogosławiona Ty między żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl za nas grzesznych, zasadaj na czasu smrti naszej.
0: Raduj się, Maria, błoda Ty połna, spod z Tobою, błogosławiona Ty między żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl za nas grzesznych, zasadaj na czas smrti naszej.
0: Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu.
2: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen, an. Könige des Friedens, bitte für uns. Das dritte schmerzhafte Geheimnis hier bei Radio Horeb und Radio Maria, live vom Erscheinungsberg in Medjugorje, haben Sie jetzt gehört, in ukrainischer Sprache von Bischof Jan Subi.